kyɛ wo anaa ne wokae yare bi apoa wo na wonim sɛ woawu awie na no accident bi asiiɛ na wonim sɛ woawu awie